0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: Zemaj, jo, maj, jo, to, maj, to, maj, jo, maj, jo, maj, jo, maj, Color Music Radio.